0: mutuje maseronas.
1: Gapu guri pu tu ngu sungwe. Zhongku chakjian zemzhong xiya ke. Chungwo demgu xieqie zamchu di. Gunki nyewang gukbe gyur gyur ji.